0: Proszę dzień, lakoj, proste dźwięki. Dzień mój. Dzień mój. Ass.
1: Dzień.
0: Dzień mój. Dzień mój.
2: Maybe you discover something new about yourself.